yatule chibi yatule chibi nange kwega irira tata tompita ko ikobya wajoli sebo osasira mukwado gwange ebiro byokwagaliwa byebino

Morinya ria yeso mana katondo omulamu Mbori mofuye na Morinya ria yeso mana katondo omulamu Oyabada nyweza emirandire jokufa Na magombe tujisimbula Tujisigukulira dala Tujitema tema Tujiyuza yuza Morinya ria yeso mana katondo omulamu Olwayo tusimbula Omulandira Ogwomusota Tukutema tema Ogwakawula Ebyebisajja Ebijira mbiroto Ebyegatanawe Tubisimbula Tubisigukula Ebiremesa okuzala Tubiragira Fuluma vayo Morinya ria yeso mana katondo omulamu Eje emirandira njisigukula Ejakawula Ejijira Ambasajja abagata nawe mu biroto ekujjamu embuto okulemesa okuzaala okufuirizibwa tubiragira kati furuma payo mu linnya lya Yesu Kristo mana Katonda omulamu kyawandiikibwa mu linnya lya Yesu mana Katonda omulamu kabaka wabakabaka mukama ogambye Yesu mu linnya lya Yesu tiwe tunywezebwa ku mulandira gw'obwa Katonda okwo gwa Yesu Kristo wai Katonda aba Katonda teri mulandira gwonna gusobola kusimbibwa mu bulamu bwaffe tine wakubadde nga temebwa ai Katonda aba Katonda emirandira ne gisigalawo ai Katonda aba Katonda tudamu ne tuloka ne wankubadde mukama nga babaddewo mukama okuvaamu embuto Katonda aba Katonda okufiirizibwa okulemererwa obwavu bwonna mu linnya lya Yesu olwayo tubisimbula tubisigukulira mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu ekyo emirandira ekibadde ekigoberera ekyobuzaaliranwa ekiva ku bajjajjaffe ekyo ekirondoola olwaliro tugisimbula mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu mukwano